0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

Another Brick in the Wall. Kolejna cegła w ścianie to Pink Floyd. Na początek naszego dzisiejszego sobotniego spotkania Westerok. 26 dzień września 2026 roku. To jest pierwsza sobota tegorocznej jesieni. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco i zapraszam. Będziemy razem do godziny 12 na antenie Eskirok. Teraz Audioslave, jeden z moich ukochanych numerów tego bandu. Like a Stone.

0: Kto tam, kto jest w środku, to hej w EST Rock. Przypominam, że Katarzyna Nosowska w tym roku świętuje 30-lecie pracy solowej i gdybyście Państwo mieli ochotę, to już niebawem ruszają z tej okazji cudowne, wyjątkowe koncerty. Szczegóły znajdą Państwo na socialach Katarzyny Nosowskiej. A już za chwileczkę numer zespołu, którego płyta zatytułowana Nevermind w miniony czwartek obchodziła 35 lat. I właśnie z tej płyty zagramy. Zagram dla Państwa numer Nirwany Come As You Are.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Zombie.
8: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
9: Hey, this is Barry.
10: Brad.
11: Neil.
12: And Matt from...

One of Us to Joan Osborne w Esterok, jeden z nas. Jeśli Państwo chcecie być jednymi z nas, chociaż przez chwilkę, i bawić się z nami na naszych urodzinach, na Rocktoberfeście, to zapraszam na skrock.pl. Tam znajdą Państwo specjalną, dedykowaną stronę, na której mogą Państwo opowiedzieć nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach mijającego 2026 roku. Nagrody to podwójne zaproszenia na imprezę, na którą nie da kupić się biletów, a której gwiazdą będzie zespół Happy Set. Zapraszam na skrock.pl, tam znajdą Państwo szczegóły, a już od jutra zaczynamy rozdawać Państwu bilety na tę imprezę. A już teraz Westerok Kult i na łódce w Oslo.

0: Shiny Happy People to R.E.M. Esterok, tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. Breaking the Habit grupy Linkin Park.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

Smoke on the Water to Deep Purple, Westerok tym numerem. Witam Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 26 dzień września 2020.

2026 roku Europejski Dzień Języków, czy inaczej Międzynarodowy Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień Antykoncepcji, Światowy Dzień Królika i Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Takie dzisiaj obchodzimy święta. A państwo w ilu językach obcych rozmawiają? No ja przyznam szczerze, że tylko w dwóch. Chciałbym, żeby ich było więcej, ale jakoś nigdy nie ma czasu tych kolejnych się uczyć. Ale te dwa mi wystarczają, plus do tego jeszcze polski, także jestem ogarnięty. Przynajmniej jeżeli o języki chodzi. Edyta Bartosiewicz i Szał teraz w Esterok. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.

0: to Be With You to Mr. Big w Ester Rock, jeden z moich największych żali koncertowych, że na ten ostatni, pożegnalny koncert Mr. Big w Polsce nie dotarłem. No ale kto wie, może kiedyś jakaś reunion show, czy chociaż reunion tour, bardzo byłbym szczęśliwy z tego powodu i chętnie wówczas bym się na taki koncert wybrał. A już za chwileczkę Red Hot Chili Peppers i Can't Stop w Ester Rock.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, D-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Hi, how's it going? We're called Muse.
10: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
11: My name is Trey and I play bass.
12: My name is Wolf. I play the drums in the-

0: Czy byli Państwo 19 maja tego roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie? Bo tam był bardzo fajny koncert. Zagrała Gojira, Noctlus i Metallica. 88 tysięcy widzów udało się zebrać na tym koncercie. To rekordowa liczba, jeżeli chodzi o Stadion Śląski. Jeśli Ty, droga słuchaczko, albo Ty, drogi słuchaczu, na tym koncercie byliście i uważacie ten koncert za najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie 2026 roku, no to koniecznie nam o tym napiszcie na skrock.pl. W zamian mamy podwójne zaproszenia na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny. W tym roku zagrają Cztery Szmery, czyli ekipa, która grała również w ubiegłym roku. To jest świetny cover band AC/DC. Sierściu, pozdrawiam bardzo gorąco. A oprócz nich zagra zespół Happy Set. No i oczywiście będziemy my, czyli cała ekipa Eski Rock, i będzie można zbić pionę, będzie można pogadać, będzie można miło wspólnie spędzić czas. Eskarock.pl, tam znajdziecie Państwo szczegóły, a już teraz wesoło Rammstein i Zone.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: La la la la la la la, chyba najsłynniejsze la la la w historii muzyki, czyli Beatlesi i Hey Jude w Ester Rock. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 11, a po 11 czeka już ekipa Evanescence, żeby zagrać i zaśpiewać dla Państwa numer Bring Me To Life.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

No One Else to Queens of the Stone Age na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Sobota, 26 dzień września 2026 roku. Damian, Justyna, Cyprian, Teresa, Lena, Łucja, Kasper, Kosma, Eusebiusz, Nila, Nil i Kalistrat. Osoby z tymi imionami obchodzą dzisiaj imieniny. A oprócz tego są jeszcze osoby, które obchodzą dziś urodziny, albo jakieś inne święta, albo świętują po prostu bez okazji. Wszystkim tym, którzy dziś świętują, składam najserdeczniejsze życzenia, oby nam się darzyło jak najlepiej. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. I mam dla Państwa tradycyjnie upominek muzyczny, a jest nim piosenka Franza Ferdinanda Love Illumination. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry.

0: Dziewczyna bez zęba na przecie to grupa Kult w SC Rock, a już za chwileczkę zagram dla Państwa zespół, którego cover band, bardzo dobry zresztą cover band, zagra na Rocktoberfeście 2026. Ten już 22 października w Progresji będzie happy set i będą cztery szmery. Jeżeli chcecie się Państwo na tym koncercie razem z nami bawić, odsyłam na skrock.pl, tam wszystkiego się Państwo dowiedzą, a ja już za momencik zagram dla Państwa numer Thunderstruck grupy AC/DC.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Łukasz Bąk.
3: Fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

The Man Who Sold the World to Nirvana, Westerok. Kiedy David Bowie dowiedział się, że Kurt Cobain nie dość, że wziął na warsztat jego piosenkę, to jeszcze jest jego fanem, powiedział, że był po prostu wgnieciony w ziemię. Określił wersję Nirwany jako dobrą, prostą i brzmiącą bardzo szczerze. Natomiast David Bowie do końca żałował, że nie udało mu się z Kurtem Cobainem pracować. Wyznał, że miło by było coś razem zrobić, ale chociażby sama rozmowa z nim byłaby naprawdę fajna. Co ciekawe, później zauważał z uśmiechem, David Bowie rzecz jasna, że na jego koncertach młodsi fani podchodzili do niego i mówili: fajnie, że grasz piosenkę Nirwany. No, wówczas go to irytowało i musiał jednak wytłumaczyć, że to jest piosenka jego, Davida Bowiego, od 1970 roku. No, ale takie właśnie mariaże pozornie zupełnie innych światów są w muzyce moim zdaniem najpiękniejsze. No to teraz piosenka, która od początku do końca jest piosenką grupy Pink Floyd. Money w Estrock.

0: Dorsi i Light My Fire w Esterok. Tym numerem żegnam się dzisiaj z Państwem, bo to już się prawie 12 zrobiła. Nawet nie zauważyłem kiedy. Po 12 w Esterok, jak co sobota, garaż. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. W moim natomiast zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj czekał na Państwa od 9 rano. A jako, że to jest sobota, to już tradycyjnie. Życzę Państwu pięknego sobotniego popołudnia, cudownej sobotniej nocy, no i żeby jutro rano nikogo główka nie bolała. Łukasz Trzeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Kafir Afgan.
3: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Jesteśmy, już jesteśmy. Dzisiaj Łukasz udaje czajnik. Ty udajesz czajnik, a ja idę robić kawę. Możesz udawać czajnik państwu w radiu?
2: O, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, słuchajcie. No.
3: Że to taki prawdziwy.
1: Świetny, taki prawdziwy.
3: Nie elektryczny.
1: Tak. W związku z tym, zanim sprzedamy wam mnóstwo garażowych, zwariowanych informacji, to ponieważ...
2: Zagotowałem się.
1: Zagotował, to
3: zagotowałem się,
1: kawę,
3: ale...
1: Zaraz do was
2: także
1: wracamy.
2: Z powodu tych informacji, jakie dla państwa.
1: Oczywiście, że tak.
2: Bo nasze samochody, słuchajcie, zużywają znacznie więcej paliwa, niż obiecują producenci. To jest raz. A dwa, jeszcze będziemy straszyli was dzisiaj fotoradami.
1: No, w ogóle
3: fotoradami, będzie.
1: Fotoradami.
3: Fotoradarami.
2: Ze sztuczną inteligencją.
1: Zostańcie z nami, będzie lepiej.
0: Garaż SC Rock.

0: To jest Garaż w SC Rock.
1: Dzień dobry jeszcze raz w garażu. Witajcie, moi drodzy. Będziemy was teraz straszyć. Będziemy was teraz straszyć, ile tak naprawdę palą wasze samochody, chociaż nie jest to tak źle. Mamy takie dane katalogowe.
2: Raz jest źle, innym razem gorzej.
1: Sobie.
2: A czasami naprawdę fatalnie.
1: Ale generalnie mamy takie zestawienie, że my mamy, baza Komisji Europejskiej posiada zestawienie 65 tysięcy samochodów benzynowych, które są użytkowane w całej Europie, które mają dane dotyczące rzeczywistego zużycia paliwa, a nie tego, co nam podają producenci.
2: Tak, i to są bardzo wiarygodne dane, ponieważ są to dane bezpośrednio z samochodów, którymi dysponują producenci, bo te dane automatycznie spływają z naszych aut przez wszystkie komputery, podłączenia do internetu, do jednej wspólnej bazy, do której dostęp ma również Komisja Europejska.
1: No i to jest ciekawe, słuchajcie, ponieważ wśród najbardziej oszczędnych samochodów rzeczywiście zdecydowanie wyróżnia się Toyota, ale na pierwszym miejscu jest Mazda 2 Hybrid,
2: czyli
1: która
2: Toyota
1: korzysta z napędu Toyoty i pali, wyniosło spalanie 4,4 litra na 100 km, co jest super.
2: Drugie miejsce, Toyota Yaris. 4,6, trzecie Yaris Cross 4,8, Honda Jazz 4,9, ale też świetnie wypadła wśród dużych SUV-ów Toyota RAV4, bo tutaj 6,2 litra.
1: Jestem dumna z RAV-ki. Naprawdę, jestem bardzo dumna z RAV4, bo to jest kawał samochodu.

0: Z tego, co podaje producent, dotyczy Mercedesa AMG GT. No nie dziwię się wcale, tylko po cholerę mówią, że mało pali, jak nie wcale mało nie pali. To bzdura jakaś jest galopująca.
1: Mercedes w ogóle ma jakiś problem, bo Gelenda 17,4 litra, Mercedes GLS 14,9 litra, no ale Porsche też wypadają tak sobie. 13,5 na przykład 911, a Ford Mustang 14,1.
0: No tak, ale to są takie samochody z cyklu, ty ile pali twój wóz, tyle ile musi. Wiesz, no jakby to, tak. To nie patrzeć, trudno wymagać od tych samochodów, żeby były, żeby pobijać w nich rekordy jazdy o kropelce, więc to akurat rozumiem. Fajnie jest zajrzeć do takiej bazy i pamiętajcie, że jak kupujecie samochód i mówią wam, że pali 1,2 litra, to może nie być prawda.
1: Ja tam i tak zawsze tankuję za 5 dych, więc nieważne ile pali.

0: A teraz zabieramy was do słonecznej Kalifornii, ale nie tej w Stanach Zjednoczonych, tej niemieckiej Kalifornii, czyli spod znaku Volkswagena.
1: Właściwie nawet trochę do Düsseldorfu, bo tam się odbył Caravan Salon. To jest w ogóle coś takiego, na co ja chciałabym wreszcie kiedyś pojechać, bo ja jednak jestem wielka.
0: Niedaleko masz do tego Düsseldorfu.
1: Nie mam za daleko. Dałabym radę, mogłam spokojnie pojechać, może w przyszłym roku się wybiorę, bo ja jednak jestem wielką fanką jeżdżenia kamperami.
0: Spania
1: w samochodach. Fanką. I w ogóle takiego mieszkania w samochodzie. I oczywiście Volkswagen na tych targach w Düsseldorfie królował, pokazał ID California Cruza bazującego na ID Buzzie. ID Buzz to też jest ekstra auto swoją drogą. On wygląda ślicznie, no bo to jest taka kontynuacja Volkswagena Ogórka i to jest naprawdę spoko, ale oczywiście pokazali też tradycyjną Kalifornię z różnymi silnikami, bo tam oczywiście i wysokoprężne, i benzynki, ale bardzo fajna plug-in hybrid 4Motion, ale słuchajcie, ja się jaram trochę, bo to jest śmieszne. Otóż pokazali taką koncepcję tejże Kalifornii, która jest we współpracy ze Staff Bubble. Teraz zbierają opinie na ten temat, czy wprowadzić to do produkcji, gdzie niektóre elementy są nadmuchiwane.
0: I wiesz co, to nadmuchiwany to okej, ale mnie tutaj zaintrygował ten moduł z zamkniętym obiegiem wody.
1: Tak, to jest kuchnia nadmuchiwana. Nadmuchujesz kuchnię, okay. Podłączasz ją do tej wody chyba, co masz, tak jak rozumiem.
0: To, co ale w kibelku to, co zrobiłaś?
1: Odwrotnie!
0: Potem... odwrotnie,
1: myjesz
0: dobra.
1: Naczynie dobra. I możesz tym spuszczać w kibelku.
0: Przepraszam bardzo.
1: Bardzo proszę.
0: Nie wiem, dlaczego myślałem, że jest ja też zupełnie
1: nie.
0: odwrotnie.
1: Zupełnie nie rozumiem, ale podoba
0: mi
1: się to.
0: Niemniej powiem ci, że elektryczna Kalifornia to musi być ideał. Jedziesz się naładować, jest kolejka, robisz sobie dżemkę. Potem się ładujesz, robisz sobie dżemkę. Przejeżdżasz 200 kilometrów, znowu idziesz na dżemkę. No genialne auto.
1: Sam jesteś dżemka, wiesz?
0: Nie, a tak serio, zupełnie poważnie, to myślę, że plug-in i elektryk to są idealne kampery do odpoczywania w dzikich miejscach, bo masz tutaj energię w akumulatorze.
1: Prawda.
0: Więc
1: to.
0: Masz ją nawet nie po to, żeby jeździć, ale masz ją także po to, żeby sobie zasilać wszystkie urządzenia na kempingu. Jesteś niezależna przez kilka, a nawet kilkanaście.
1: Życz mi takiej Kalifornii.
0: A ja ci, kochana, życzę z całego serca takiej Kalifornii.
1: Całej Kalifornii.
0: Razem z San Francisco.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. To jest Eska Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: słuchajcie, dokonałam rewolucji w moim życiu, zakochałam się dość poważnie.
1: Ślub będzie?
0: Mało tego, nie wiem jeszcze, zobaczymy, ale zakochałam się zupełnie poważnie i to w sposób zaskakujący, bo ja, jak już się zawsze przyznaję z tymi elektrykami, to mam tak pod górę, raz się zakochałam w Alpince A190, bardzo lubiłam Renówkę czwórkę w elektryku, ale dostałam do ręki Nissana Micra. I ta Micra, słuchajcie, absolutnie podbiła moje serce. Po pierwsze dlatego, że jest po prostu śliczna. I ma tak uśmiechniętą mordę, że cały czas się do mnie śmiał. Mówiła, cześć Ziętara, jak się masz Ziętara? Jedziemy dzisiaj gdzieś Ziętara. W związku z tym miałam banana na twarzy za każdym razem, jak do tej Micry wsiadałam. To jest siostra Renault 5, którym ja nie jeździłam, ale ty jeździłeś.
1: Ja jeździłem,
0: jest
1: byłem zachwycony, bardzo
0: fantastyczne.
1: Mi się podobało to auto.
0: Śmieszne jest to, że ponieważ Nissan, jak wiemy, jest jednak japońskim samochodem, a jest to siostra francuskiej Renówki piątki, to ma wkładkę gumową z motywem góry Fuji, ale ponieważ poddostawca szyb jest, obsługuje również Renault, to na szybie ma kogucika. I to jest strasznie śmieszna historia. Także jakby jest takim miszungiem, ale auto jest, słuchajcie, cudowne. Ja miałam go z większą baterią i okazało się, że jestem mistrzem jazdy nie tylko o kropelce, ale też o kilowacie.
1: Nie możliwe.
0: Zrobiłam 12 kWh i pojechałam nim w trasę. Pierwszą trasę z elektrykiem w moim życiu. To jest rewolucja.
1: A ile ta trasa kilometrów miała?
0: 200 w jedną stronę.
1: I zasięgu
0: mogłabym
1: ile miałaś w aucie?
0: Słuchaj, teoretycznie, oni pokazywał tam niecałe 400, jak do niego wsiadłam.
1: Nie mów mi, że
0: ale ja jeżdżę
1: stres.
0: Tak. Nie, już nie, ponieważ mogłam się zatrzymać przy każdym zajeździe, spokojnie odpękać sandacza z buraczkami, naładować samochód i jechać dalej, ale w sumie mogłabym go w dwie strony nawet nie ładować, ponieważ zasięg, jaki ja zrobiłam w tym samochodzie, tak, jadąc z równą prędkością po drogach krajowych, to było 430 km i jestem z siebie dumna.
1: Ja też jestem z ciebie dumny.
0: Dziękuję.
1: Naprawdę bardzo.
0: Prawda?
1: Mam nadzieję, że się przekonałaś, że można.
0: Można i jestem dzielną
1: Ziętarą. Oczywiście zależy, jakim elektrykiem, niemniej zazwyczaj jest w naszym duecie tak, że to ja pozytywnie wypowiadam się o samochodach elektrycznych, ty jesteś tą częścią
0: takim
1: bardziej sceptyczną.
0: To prawda.
1: Takie mek. Nie?
2: Do garażu Eskirok zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: A wiesz, czym ja jeździłem w ubiegłym tygodniu?
2: No!
1: Swoim nowym samochodem, który sobie kupiłem.
2: Boże, kupiłeś sobie samochód? Tak. Ty jesteś? Jezu, jesteś bogatym człowiekiem. Opowiadaj.
1: No nie wiem, czy takim bogatym, bo to samochód, który ma 20 lat.
2: No dobra.
1: Mam sobie Audi S4.
2: Co ty
1: mówisz? Jedyne Audi, jakie było produkowane w tamtym okresie z silnikiem 8-cylindrowym. W sensie jedyna S4, jaka była zrobiona kiedykolwiek z silnikiem 8-cylindrowym. I ja się zastanawiam, co nie tak poszło przez ostatnich 20 lat w motoryzacji. Ten samochód daje tyle nieprawdopodobnej satysfakcji z jazdy. Tym, jak brzmi, jak się zachowuje, jak skręca, jak jest lekki. To jest zupełnie inne doświadczenie. Ja wam polecam, wsiądźcie sobie, jak macie taką okazję, w jakiś samochód, który ma około 20 lat.
2: Ale wiecie co, ja mam taki sentyment, ja cały czas jeszcze, naprawdę są takie samochody, się zastanawiam, po jaką cholerę ja je w ogóle sprzedawałam w życiu. Jedne z tych samochodów było moje W124. Balerunek przepiękny z pepitką w środku, w kombi. I po prostu ja pamiętam, że ja wsiadałam do tego samochodu, kurczę, przesiadałam się z różnych testowych samochodów marek premium i ja nie miałam przeskoku takiego. Ja nie miałam poczucia, że ja mam, nie wiem, po prostu jakiś strasznie stary samochód.
1: Być może my jesteśmy po prostu starzy i wychowani na innych samochodach, bo ja dzisiaj jeżdżę tymi wszystkimi samochodami ze wspaniałymi multimediami, z kolorowymi światełkami, z elektrycznymi fotelami, z masażami, wentylacjami i tak dalej i wsiadam do tej Audioli i jestem w innym świecie. Ale w świecie, kiedy projektowało się samochody pod kątem nie światełek i nie doznań komfortowych, tylko pod kątem emocji, jakie one dostarczają. I tu nie masz też jakichś, Bóg wie jakich osiągów, bo to jest tam, wiesz, koło 7 sekund do setki, to dzisiaj pierwsze lepsze elektryczne auto tanie tyle potrafi zrobić, nie? Za 150.
2: No to prawda, tak.
1: Ale to, jakie wrażenia i uczucia tej jeździe tym samochodem towarzyszą, to brzmienie, ta zmiana biegów, to jak on
2: idzie. Fajne to jest.
1: To jest po prostu genialne, to jest nie do opisania.
2: To jest
1: nie do opisania. Czasy, ja uważam, że w ogóle te czasy, lata 2000, to był okres największego skoku jakościowego, jeżeli chodzi o motoryzację, jeżeli chodzi o silniki, jeżeli chodzi o zawieszenia, o skrzynie biegów, o tego typu rzeczy. To był naprawdę pik. Po latach 90., gdzie wiadomo, to się rozwijało, to tutaj przed pik, kiedy jeszcze te samochody nie były skażone tak mocno wszystkimi udogodnieniami, które mają dbać o to, żeby były ekologiczne. Tam się nie liczyło CO2, nie liczyło się zużycie paliwa. Liczyła się moc, liczyły się osiągi, liczyły się emocje. I w każdym zakomarku auta tego jest to po prostu czuć.
2: Nawet ci trochę zazdroszczę. Fajne masz auto.
1: Co?
2: Trochę nie, ci zazdroszczę. Naprawdę, jak Boga kocham.
1: Ale to mówię, ale może wynika samochody. To z tego, że ja na takich autach się
2: ja
1: wychowałem,
2: też.
1: A dzisiaj mi tego po prostu brakuje.
2: Brakuje.
1: Bo mamy samochody doskonałe, bezpieczne, tylko coraz rzadziej one dają ci fun.
2: No i właśnie z tej frajdy z jazdy, kochani, to wam najbardziej życzymy ze wszechmiar.
1: Ze wszech.
2: Tak.
1: Ze wszech.
2: Miar.
0: Garaż w ESC Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Paulina Rzeźniczak zrobiła sobie piersi i nadaje prosto po zabiegu. Wczoraj była tragedia. Czyżby trafiła na chirurga Rzeźniczaka?
2: Robert Lewandowski porusza się po stolicy chińskim SUV-em. Ochroniarz nie odstępował go na krok. On na bank miał ze sobą ładowarkę i pilnował, czy mu prądu w tym chińskim SUV-ie nie zabraknie. Myślisz, że potwór z Loch Ness nosi kąpielówki?
1: Nosi takie wodery.
2: Potwór z Loch Ness istnieje. Pani, która się wybierała do Szkocji, przeglądała Google Earth. Po powiększeniu tego zdjęcia kontury miały przypominać wieloryby, no przekazała do oficjalnego rejestru obserwacji Nessie i teraz zobaczą, czy to jest Nessie w woderach.
1: Pamiętam taki film Lessie wróć, a tutaj wrócił Nessie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: O, kochani, o, jak się tu będzie teraz działo. Po prostu będą dwa zwariowane projekty.
2: Joaśka będzie kręciła się po orbicie, a ja będę rzucał tomahawka.
1: Pasuje? Pasuje. No to zaraz to się wszystko wyjaśni.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Auto z rock'n'rollową duszą, ale mam postać po pierwsze. Słuchajcie, Edward Big Daddy Roth, amerykański artysta, rysownik, ilustrator, projektant i konstruktor samochodów customowych. Zwariowany, który stworzył kilka w ogóle różnych zwariowanych hot rodów, w tym ikonę Rata Finka. I on w ogóle znany był, nie wiem czy pamiętacie, takie koszulki, kubki, w ogóle całą serię z takim napisem Weirdo. To był ten gość właśnie z 50., lata 50., 60.
2: Nie kojarzę.
1: Zeszłego wieku.
2: Ja urodziłem się trochę później niż ty.
1: I on, no ale wiesz, można też się historią zainteresować w sumie. Ale już abstrahując od tego, słuchajcie. Stworzył parę niesamowitych, customowych hot rodów, zwariowanych projektów. Jak to zresztą artysta. Stworzył takiego, taki hot rod, który się nazywał Outlaw. Niesamowity, absolutnie. Stworzył coś się nazywał Beatnik Bandit. I stworzył między innymi auto, które się nazywało Orbitron. Futurystyczny, koncepcyjny, zwariowany po prostu w ogóle hot rod z włókna szklanego, z przeszklonym dachem w kształcie bańki, z wyścielonym niebieskim sztucznym futrem w środku. On był nawet i miał jeszcze w dodatku zamontowany w środku przenośny telewizor. A najbardziej charakterystyczną rzeczą były z przodu trzy reflektory w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim, bo wtedy wchodziła telewizja kolorowa. W związku z tym on nawiązywał do tego RGB. Tam w środku zresztą był silnik Chevroleta z V8. I wiecie co? On powiedział ten raz?
2: Nie wiemy.
1: Nie podoba mi się to. To jest nieudany projekt, to jest beznadziejny.
2: No i takie podejście mnie się podoba.
1: Ktoś tam kiedyś, coś, gdzie auto zniknęło w ogóle z rynku i odnalazło się, słuchajcie, przez przypadek w 2007 roku. Ktoś wypatrzył na zdjęciu w mieście Ciudad Juárez w Meksyku. Okazało się, że to auto robi za prowizoryczny kontener na śmieci przed sklepem z artykułami dla dorosłych.

0: Zazwyczaj w tej sekcji naszego programu mówimy o projektach, które są indywidualne, powstały w niewielkim nakładzie, ale zawsze miały jakiś cel. Albo miały to być samochody najszybsze, albo najmocniejsze, albo najpiękniejsze, albo auta o największym zasięgu, albo najbardziej aerodynamiczne. Zawsze ich konstruktorzy mieli jakiś cel w ich stworzeniu, nie?
1: Tak, no, jakiś tak, sens tam. No, nie, no musi być jakaś idea, która ci przyświeca, żeby stworzyć.
0: No dokładnie.
1: Niesamowity projekt.
0: A ja mam taki przykład, który powstał tylko po to, żeby pokazać, że można. Nie miał żadnego sensu, najmniejszego nawet. Ponieważ, jak wiemy wszyscy, 20 lat temu i dalej, targi motoryzacyjne to było święto motoryzacji. Nieważne, czy odbywały się w Genewie w Europie, czy odbywały się w Detroit w Stanach Zjednoczonych, to zawsze producenci na tych targach starali się pokazać coś, przy czym ludzie stawali, robili wielkie oczy ze zdziwienia i opadały im szczęki. No więc w 2002 roku Bob Lutz, wówczas szef do spraw rozwoju Chryslera, zastanawiał się, czym na kolejnych targach North American International Auto Show w Detroit mógłby zaskoczyć widownię.
1: No i co?
0: Szedł sobie, myślał i rzucił mimochodem do stylistów. A zbudujmy motocykl wokół silnika, uwaga, Dodge'a Vipera. Tak, tego Dodge'a Vipera.
1: Tak, i to w dodatku,
0: a oni stwierdzili, jeszcze, no, zajebisty pomysł, robimy to na bazie V10 jeszcze z modelu SRT10, czyli 8,3 litra V10, 500 koni, 712 Nm, obudowali motocykl.
1: Wyobrażacie sobie motocykl z V10 wyjętą z samochodu.
0: Ale samochodu. Można ze Smarta, jakby twojego wynajęli, to by to była motorynka.
1: Z Vipera,
0: a oni zrobili V10, więc to było długie, potężne. Musiało mieć 4 koła, tylko bardzo bliziutko siebie z przodu 2 i bardzo bliziutko siebie z tyłu 2, bo nie miało klasycznego widelca, ani klasycznego zawieszenia, tylko pięknie się pochylało. Co ty z włosami sobie zrobiłeś?
1: Nie, coś mi się...
0: Wyźno się popraw, bo się skupić nie mogę. No, o, teraz znacznie lepiej. Mogę opowiadać wam dalej.
1: Dobrze.
0: Wyliczono, że ten motocykl rozpędza się do 680 km na godzinę. Ale dana była z sufitu, po prostu policzyli moc jednostki, newtonometry, masę, dwa biegi. No nie było takiej możliwości, bo motocykl był tak doskonale zaprojektowany aerodynamicznie, że od 250 na godzinę zamieniałby się w samolot i by latał. Tylko nie miałby skrzydeł, więc szybko by też spadał niestety. Ale na pewno by się oderwał od ziemi, ale tylko raz.
1: Mało tego, można było sobie tyłek przysmażyć, bo się rozgrzewał do czerwoności, w związku z tym już tam nie mówię o spodniach nawet, ale...
0: No nie, kolana trzymałaś, takie są chłodnice silnika, więc trzeba było tylko... Owszem, on działał normalnie, nawet Lutz wyjechał nim na scenę podczas targów w Detroit, dźwięcznie wszystkich witając V10. Natomiast, słuchajcie, sprzedano ten motocykl za sumę, uwaga, $550,000.
1: Ale
0: nie jako motocykl, tylko jako mobilne dzieło sztuki współczesnej i w umowie zakupu widniał rygorystyczny zapis, że nabywca pod żadnym pozorem nie może wyjechać tym motocyklem na drogi publiczne. I ostatecznie stworzono jeszcze 9 sztuk i wszystkie trafiły do prywatnych kolekcji, ale jako rzeźby, a nie motocykle. Natomiast wszystkie miały działające V10 z Vipera SRT10.
1: Ja szczerze mówiąc, gdybym miała wolne $550,000, czego mam nadzieję, że mi życzysz, to ja bym bardzo chętnie postawiła taką rzeźbę w swoim domu.
0: Ja ci wszystkiego życzę, więc będziesz już miała Kalifornię, będziesz już miała ten motocykl i co tylko chcesz.
1: Jezu, ja dzisiaj mam strasznie długą listę życzeń.
0: I wszystkie znaki drogowe dla ciebie zlikwiduję, też ci tego życzę. Bo...
1: O znakach drogowych za chwilę.
2: To jest garaż w SC Rock.

0: Polska Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie Eski Rock zagrają Tribute Band, 4-4 oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór. Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Słuchajcie, to jest niewiarygodne, ale Warszawa przebiła Nowy Jork. I zupełnie to jest poważne. Przebiła, jeśli chodzi o ilość znaków drogowych na 20-kilometrowej trasie. To jest nieprawdopodobne. Jest raport Warsaw Enterprise Institute, który pokazuje,
1: policzyli.
0: Bardzo dokładnie.
1: Dali się w trasę 20 km po Warszawie i policzyli, że na tej trasie stało, uwaga, stały 483 znaki. Ten sam dystans przejechali w Nowym Jorku i się okazało, że tam znaków na takim samym dystansie jest 185. Od Jamaica na Queens do Empire State Building.
0: No, czyli krótko mówiąc, jesteśmy po prostu absolutnie zasłani znakami. W ogóle to jest nieprawdopodobna dżungla i w związku z tym wzięła się za to Najwyższa Izba Kontroli. Skontrolowała 211 kilometrów dróg publicznych, 178 skrzyżowań i na 63% przeanalizowanych odcinków stwierdzono niezgodności organizacji ruchu z przepisami. To jest jakiś komplet. Słuchajcie, to jest porąbana historia. Kontrolerzy wykazali 1179 niewłaściwie ustawionych znaków i urządzeń, w tym 395 przypadków oznakowania niezgodnego z zatwierdzonymi projektami i 370 znaków ustawionych niezgodnie z przepisami. Dziękuję bardzo, nie mam pytań.
1: Piękny przykład to jest rondo zgrupowania AK Radosław w Warszawie, gdzie w promieniu 200 metrów od niego stoi, uwaga, 147 znaków. W efekcie rocznie dochodzi tam do 200 wypadków i kolizji.
0: Super, wyobrażacie.
1: Naprawdę. Zamiast na drogę, patrzymy po prostu na znaki.
0: Jedno rondo w Warszawie, 147 znaków i teraz pamiętajcie o tym, że kierowca ma jakąś ograniczoną percepcję. Nie jest w stanie zakodować miliona informacji jednocześnie. Nie dość, że prowadzi samochód, musi panować nad autem. Mało tego, jeszcze nie daj Boże jedzie samochodem, rozumiesz, którym jeszcze musi klikać w ten nieszczęsny tablet. Tu jedzie rower, tu jedzie hulajnoga.
1: Tam
0: pieszy
1: przechodzi.
0: I nagle jeszcze nieprawdopodobną ilość znaków, które musi zarejestrować. No nie da się tego zrobić. W tej ilości bardzo jestem ciekawa, czy Najwyższa Izba Kontroli coś z tym fantem zrobi. Myślisz, że zrobi?
1: Nie wiem, czy zrobi, ale wiem, co zrobili Włosi z fotoradarami i za chwilę wam o tym opowiemy.

0: Garaż SC Rock.
1: Kochani, na koniec naszego garażu chcielibyśmy wam przypomnieć historię nie pamiętam już poprzedni garaż, czy dwa garaże wstecz. Mówiliśmy o pewnej pani, która walczy do dzisiaj w sądach, która dostała mandat za rozmawianie przez telefon komórkowy w samochodzie, ale cały czas usilnie twierdzi, że to nie był telefon, tylko był to plaster smażonej cukinii. I właśnie z takimi paniami będą teraz walczyć fotoradary we Włoszech.
2: Tak, fotoradary we Włoszech nie tylko sprawdzą prędkość, z jaką jedziecie, ale sprawdzą też, czy trzymacie w ręku cukinię, bakłażana, pomidora, czy jednak telefon. Mm-hmm. I przez niego rozmawiacie. I sprawdzą, czy macie zapięte pasy bezpieczeństwa i czy pasażer też ma zapięte pasy bezpieczeństwa. A do tego wszystkiego te fotoradary będą wykorzystywały, a w zasadzie już wykorzystują, sztuczną inteligencję.
1: No, ale to jest, jak się zastanawiam, to jest potrzebne. Podobno nasze fotoradary generalnie mają dokładnie takie same funkcje, tylko z powodów prawnych i legislacyjnych nie można tego używać. Czyli nie można nam zaglądać ale aż tak głęboko do samochodu. Nie wiem, ale z jakiegoś powodu jeszcze tego nie stosują na polskich drogach, ale już w niektórych miejscach właśnie w Europie i tamże we Włoszech testowane są takie koncepcje, żeby po prostu zajrzeć. Patrzą tak, o patrz, ten bąk dłubie w nosie. Za to nie wystawiamy mandatów chyba, jak on dłubie w
2: nosie. Nawet mogę sobie kostkę Rubika układać i za to też nie dostanę. Ale
1: za to też nie.
2: Dotknę telefonu, tak, to już prawda, dostanę.
1: Tak,
2: za to.
1: Tak. Więc jakby no takie koncepcje są. Ja jestem głęboko przekonana, że prędzej czy później to oni zajrzą nam do samochodów też. W sumie już zaglądają.
2: Jak będziecie jechali trasą Fipili we Włoszech, Fipili, tak, to uważajcie, bo tam już takie fotoradary działały.
1: Firenze, Pisa, Livorno.
2: Florencja, Pisa i Livorno.
1: To pizza. Właśnie.
2: O, pizza.
1: Pizza, pasta,
2: godzina
1: pomodoro.
2: 14 jest.
1: Jezu, jak ja chcę.
2: O, jak
1: pizzę
2: to przeczytałem.
1: Na pizzkę teraz.
2: Ale nie do Włoch.
1: No nie.
2: Idziemy tutaj gdzieś po sąsiedzku.
1: Rakietę może na przykład też możemy zjeść. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, bo my już rzeczywiście chyba mi trochę w brzuchu burczy. Trzymajcie się ciepło. Wracamy do was z największą przyjemnością za tydzień. A póki co, jak będzie wam się nudziło, to zaglądajcie na YouTube'a i oglądajcie nasze facjaty, bo tam jest duża wersja oczywiście obrazkowo-youtube'owa.
2: A jak nie lubicie oglądać mojej paskudnej gęby, to możecie słuchać nas nie tylko na antenie Eski Rock, ale także możecie słuchać nas na Spotify'u.
1: Tak. Trzymajcie się ciepło, wracamy do was niebawem we wszystkich formach.
2: Eska Rock, Garaż, Joanna Ziętarska
1: i Łukasz Bąk, pa.
2: Dziękujemy pięknie, do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

to Welcome to the Jungle. No i chciałoby się, tak witając popołudniowo na Antyniański Rok, żeby jednak ta aura była nieco bardziej korzystna, nieco mniej jesienna. Ale to już chyba tylko mrzonka. Tak jak oczekiwanie na nową płytę Guns N' Roses. Co prawda Axl Rose był widziany w tym tygodniu w studio, ale u boku Carrie Underwood, czyli gwiazdy muzyki country, z którą się przyjaźni, więc raczej próżno liczyć na to, że Gansi szybko wydadzą nową płytę. Próżno szukać także odpowiedzi, co dalej z procesem lidera zespołu Aerosmith, pana Stevena Taylora, z uwagi na to, że sędzia zrezygnował dwa tygodnie przed rozpoczęciem procesu, poważnego procesu dotyczącego pewnych nadużyć, o których myślę, że jeszcze nie raz będziemy mówić na Antyniański Rok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze, sobotnie, popołudniowe spotkanie. To Ragdoll.

0: Dokładnie pamiętam, jak grali ten utwór na Torwarze podczas swojego pierwszego koncertu w naszym kraju. To Nickelback, to Rockstar Westerrock. Pamiętam dokładnie tę chwilę, bo później dostałem telefon, żeby pojawić się w garderobie zespołu Nickelback. To oj, piękne chwile, do których na pewno jeszcze będziemy wracać. Natomiast za kilka chwil będziemy wracać do ważnych ogłoszeń koncertowych.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja mam metodę na to, jak gładko wejść w jesień. Trzeba się nagrzać, naprawdę wysmażyć na słońcu. Ja to zrobiłam i na razie póki co wchodzę w tę jesień z taką, dobra, ekstra, fajnie wieje, w ogóle fajnie pada człowiekowi na głowę, jest
3: zarąbiście ciemno.
2: Ale super, jest ciemno, w ogóle jest inaczej, jest super. Leżałam na kanapie i myślę sobie, to co Ziętara, dzielisz się obowiązkami, posprzątasz dzisiaj, a Ziętara wewnętrzna mówi, co ty Ziętara, daj spokój po prostu, co będziesz sprzątać? No i leżałam na kanapie.
4: Asia, jak słyszę głosy w głowie, to ja mam takiego lekarza. To on ci może pomóc.
3: Ale Wojtkowi nie pomógł.
4: Ale mi nie pomógł.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: This is Noel Gallagher from Oasis.
13: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
14: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to a propos tych ważnych ogłoszeń koncertowych. To nowa artystka, nowy headliner openera. To Patti Smith, to Because the Night, Westerrock. To nie powinno dziwić, no bo w końcu ten festiwal lubi różności, więc chociażby po Tame Impala dostaliśmy taki zastrzyk artystyczny. Pytanie, kiedy dostaniemy ten filmowy zastrzyk artystyczny od zespołu The Rolling Stones, bo podobno film wokół tego zespołu ma podobno powstawać. Tak wieszczą brytyjskie media i wcale się tutaj nie dziwię, w końcu spoglądając na to, jaka moda jest na te filmy, no to można by powiedzieć w końcu to Like a Rolling Stone.

0: tak sobie Fish wymyślił ten tytuł, łącząc imiona swojej byłej dziewczyny, czyli Kay oraz Lee. A potem jak ten utwór stał się gigantycznym przebojem na całym świecie, wyobraźcie sobie, że tysiące rodziców i nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Wielkiej Brytanii zaczęło nazywać tak swoje nienarodzone córki. I to jest dopiero wpływ popkultury na całe kolejne pokolenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Big Out. Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
3: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Polki.
4: W samolocie?
2: Polki.
4: Ach, wspaniałe.
2: Zostały.
4: Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to wyglądało.
2: Wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
6: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
7: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

element ciała, tylko o stary, no taki plecak wojskowy, który był dosyć popularny swego czasu przez świat metalowo-rockowy. To teraz oddajmy głos temu, który jest kojarzony raczej ze światem jednak grunge'owym. Czekamy na wielki powrót zespołu Soundgarden, czekamy na wielki album z nieżyjącym już oczywiście Chrisem Cornellem, no bo to już ładne kilka lat. Szczególnie, że początki prac nad tym materiałem sięgają 2013 roku. To Can't Change Me i Chris Cornell solowo w Esterok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: Oj, znam takich, którzy wieścili koniec zespołu Tilafę po tych wszystkich ich personalnych zawirowaniach ostatnich miesięcy. To na bruku Westerok. No, prawda jest taka, że ten zespół może wylądować w różnych miejscach, ale na pewno nie na bruku i na pewno nie Munich Staszczyk, bo ten akurat ma dużo pomysłów na swoją realizację muzycznych pasji. W końcu ma także swoją odnogę częstochowską, gdzie jego przyjaciele nie zapominają. No i duet Munich i Macio wraca. Zapowiada album Mama. Poznaliśmy też pierwsze dźwięki, czyli singiel Kochanie, czas się podnieść. No i czekamy na więcej tej częstochowskiej odsłony Muńka Staszczyka.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
4: This is Jack White.
5: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Gdybym miał okazję zadać jedno pytanie temu szkockiemu artyście, to pewnie zapytałbym go o ten utwór. Czy dla niego to jest element ogromnej frustracji, że tak naprawdę cały świat zna tylko jego jeden utwór, aż tak masowo? Czy to jest swego rodzaju dla niego błogosławieństwo? Bo kiedy zapytać lidera zespołu Stone Sour, pana Corey'a Taylora, zespołu, który właściwie nie istnieje, to on powiedział, że przed nami utwór, który jest melancholijną baladą rockową, która powstała właśnie z tej jego ogromnej frustracji i złości na przemysł muzyczny. I teraz pytanie, czy cokolwiek się zmieniło od tych wszystkich lat. To Fruitgrass i Stone Sour w SC Rock.

0: Queen Wester Rock i warto wspomnieć o tym, że perkusista tego zespołu dopiero co wydał swój najnowszy solowy, siódmy studyjny album Violence Insane in a Beautiful World. Chodzi o płytę, która 18 września miała swoją premierę. Bardzo ciekawa płyta, która odzwierciedla ten dualizm współczesnej rzeczywistości, ale chyba tutaj to jest ten najlepszy element do analizy tej właśnie rzeczywistości, bo Roger ma 76 lat i mam wrażenie, że przypatrywał się temu, co dzieje się na świecie. Zresztą też sporo jest tutaj zaangażowania społeczno-politycznego, zahaczającego chociażby pewnego brytyjskiego polityka, ale są też zaskakujące elementy, jak chociażby pojawienie się południowoafrykańskiego chóru. Do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać, jeśli chodzi o solową twórczość perkusisty zespołu Queen.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

I do tej pory było tak, że to, co chciał wydawać zespół Kiss, było cenzurowane przez sam zespół. No, panowie mogli mieć swoje pomysły na strategię marketingową, jak po prostu wkupić się w łaski swoich wielkich fanów. No, ale z drugiej strony, teraz, kiedy wyprzedali swój katalog muzyczny, tak naprawdę to teraz ta, no, promocyjna machina ruszyła. No i teraz panowie już na tym nie zarabiają, tylko wielkie korporacje, a im chodzi przecież o zysk. Dlatego proszę nie być zaskoczonym, że chociaż zespół, który całkiem niedawno mówił, że kończy swoją karierę, jednak gdzieś tam się cały czas pojawia. Chociażby kiedy Kiss udostępniło swój oficjalny teledysk do utworu I Want You, chodzi o archiwalny klip, który miał swoją premierę w serwisie YouTube z okazji 50. rocznicy powstania albumu Rock'n'Roll Over. Dlaczego o tym wspominam? No bo ktoś by mógł sobie fałszywie pomyśleć, że ten zespół cały czas, no, tutaj próbuje zaistnieć, natomiast to nie są ich ruchy, żeby było jasne. Jak ktoś wyprzedaje firmę, no to później to co najwyżej może zagrać kilka coverów, po które sięgał jeszcze kilka lat wcześniej. To Learn to Fly to Foo Fighters, Westerrock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.

0: To musiało być niemałe zaskoczenie, kiedy zespół The Heartbreakers ostatnio powrócił na scenę i zagrał swój pierwszy wspólny koncert od śmierci Toma Pettiego, co miał miejsce w 2017 roku. 9 lat po tej przerwie panowie wrócili 16 września. Pojawili się w Nashville przy okazji 25. corocznej gali Americana Honors and Awards, a towarzyszył im gwiazdor muzyki country Chris Stapleton na scenie. No, panowie poszaleli. Przyznam szczerze, że łezka w oku się zakręciła, ponieważ dawno nie słyszeliśmy tych dźwięków na żywo.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: Hi, this is Daniel.
6: I'm Chad, we're from Nickelback.
7: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
8: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchajcie.

wiedziałem, że ostatnio Robert Plant bardzo mocno koncertuje w Kalifornii. Jakbyście byli przyjazdem, warto posłuchać nowego repertuaru tego byłego wokalisty zespołu Led Zeppelin. Tym bardziej, że jego zespół Saving Grace dosyć zaskakuje, zważywszy na to, że 9 października dostaniemy ich wspólną płytę. Przyznam, że dosyć mocno czekam na te zaskakujące dźwięki od Roberta Planta. To już teraz oddajmy głos muzykom zespołu Aerosmith. To Falling in Love w SC Rock.

0: Ten jegomość ma kilka zacnych utworów na swoim koncie. Poza Born in the USA śmiało można także wymienić Dancing in the Dark. Nie tylko muzycznie, ale także pod względem wideoklipu z udziałem młodziutkiej wtedy pani Cox. I to było zaskakujące, bo ten teledysk stał się bardzo szybko hitem na antenie MTV. I okazuje się, że były różne pomysły na ten teledysk, a ta odrzucona taśma wideo miała trafić do prywatnego archiwum, przeleżeć 40 lat, a teraz ten unikalny 18-minutowy materiał, który zawiera aż 4 różne wykonania, został wystawiony na aukcję. No, czekamy. Myślę, że tanio nie będzie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Na pytanie, jaka książka zrobiła ci dzieciństwo, Aśka odpowiedziała: kucharska.
3: Już od razu mówię, kucharska na pewno, ale rzeczywiście jest taka książka, która traktuje o jedzeniu i głównie włoskim jedzeniu. Pan się nazywa Stanley Tucci, jest aktorem, tak, wspaniałym zresztą, i w ogóle się zajmuje żywnością, tym, czyli tym, co kocham. I napisał wspaniałą książkę o jedzeniu.
4: No a o czym miał napisać gość, który nazywa się Tucci?
3: Oczywiście ta zupa z dyni. Ja tam do niej wrzucam jeszcze i kurkumę. I bardzo dużo curry i robią tak na ostro.
2: A później orzeszki jeszcze ewentualnie podprażasz na patelni,
3: żeby... No, na przykład, albo słonecznik.
2: Albo też taki listek bekonu, jeżeli tak mogę powiedzieć, który się fajnie wypieka.
3: Ja cię kręcę, kurczę, idziemy w tę samą stronę, kądziu!
4: Wiesz co? Ty na jakim drzewie rośnie listek bekonu?
3: Na bekonowcu?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

I tak muzycznie witamy się także po 17 na antenie Eski Rock. Panie i panowie, słychać w moim głosie ten uśmiech, a to wszystko z uwagi na to, że długo czekałem na to, żeby poznać następcę Matta Camerona, perkusisty zespołu Pearl Jam, który opuścił ten zespół po 27 latach współpracy. Nastąpiło to w lipcu

2025 roku. Czekaliśmy ponad rok, by poznać nowe imię i nazwisko i to się wydarzyło przy okazji ostatniego festiwalu Ohana w Kalifornii. Wiedzieliśmy, że wtedy poznamy to imię i nazwisko. No i jest. Ladies and gentlemen, Abe Laboriel Jr. To jest wieloletni perkusista koncertowy Paula McCartneya oraz współpracownik Eddiego Vedera i to on został nowym perkusistą zespołu Pearl Jam. To Better Man w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 18.

0: Ciekawe, czy po latach Cat Stevens, chociaż bardziej znany dzisiaj jako Yusuf Islam, podziękował zespołowi Mr. Big, ponieważ wielu słuchaczy w latach 90. poznało tę piosenkę właśnie dzięki Mr. Big, nie wiedząc, że autorem i pierwszym wykonawcą był właśnie Cat Stevens. To tak a propos tego naszego muzycznego śledztwa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esle Rock.
2: Big Out.
3: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Co? Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
2: Tak?
3: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
5: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
8: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Jakbym był w takim hotelu, to wcale bym się nie spieszył. Nie spieszy się także zespół Skid Row. Pamiętamy, jak panowie jeszcze w kwietniu informowali, że cały czas szukają wokalisty i dodawali, że się wcale nie spieszą. Ostatni update był taki, że panowie są na drugim etapie słuchania tych wokalistów, którzy ich zachwycili w pierwszym etapie, natomiast nadal podkreślają, że wcale się nie spieszą. No wcale im się nie dziwię, no bo w końcu... Może to być ryzykowny pomysł, skoro nie będzie tam śpiewać pani Lizzie Hale. To Skid Row, to 18 and 5 w SC Rock.

0: była naprawdę burzliwa sesja w studio, kiedy takie dwa wielkie temperamenty się spotykają. Freddie Mercury, David Bowie, to Queen, to Under Pressure, Western Rock. Pamiętam, jak Brian May wielokrotnie wspominał, że ma gdzieś jakieś archiwa z tej sesji nagraniowej i podobno powstało dużo więcej utworów. Czekamy, aż pan Brian May otworzy się na upublicznienie tych archiwalnych dźwięków z tamtej sesji nagraniowej. Michał Prokopowicz, kłaniam się, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18. Z tego miejsca przyjemnego weekendu wam jeszcze życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Szaciłowski.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie mijającego roku? Koncert Steel Panther w Warszawie w czerwcu w klubie Progresja. Coś niesamowitego. Pełen rock'n'roll, a w dodatku piękne kobiety tańczące na rurach.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.
2: Rock non-stop w SC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.